Uwaye na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gugu tukulenso vyo kuchusa akalimiko noka jaku chikumu musambu katonyeze muenda Pearl FM.